opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzamy, brać mam w pi, yeah. Wiem, kam si to namierzy.